0: no be small.
1: Isi, now.
2: Isi Budim, iwari ki nyere ma aka si eri abali. Isi arum azumu na arum buneso oge nsom na enye nsogbu.
3: Nsogbu adiro malicham ngwa bia ngwa boska. Karum buna ki nwere onwe gi ozigbo.
2: Hey, dalo bim.
4: Mwa boska paracetamol na caffeine makimono ngwe ozigbo. Mbo opula isi owuwa azumu na arum buneso oge nsom na enye nsogbu.
1: Boska,
3: chwa arum bu.
4: Oburu ni ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fodo.